0: Compuso largas baladas, en parte canción, en parte poema, instintivamente representadas, basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y de canciones populares sencillas y breves. Las suyas eran como la mayoría de las canciones romaníes, angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y, más tarde, anhelo de una libertad perdida. Hablaban de desarraigo y del lungo drom o largo camino, de ningún sitio en concreto a donde ir y de ningún regreso.
1: Jenio moja ilesna, jestem twą córką mila. Lasy śpiewają, ziemia śpiewa pięknie. Rzeka wraz ze mną cygańską piosenkę z tego śpiewania złożyła. Pójdę ja w góry, góry wysokie, przywdzieję spódnicę śliczną, bogatą, uszytą z kwiatów i zawołam, co sił będę miała. Ziemio polska, czerwona i biała.